0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Środa, 15 dzień lipca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy o poranku na wiadomości.
2: Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według Centcomu celem było ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w cieśninie Ormus. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
3: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
2: Rekordowa liczba uczelni uruchomi od października kierunek lekarski. Medycynę będzie można studiować już na 39 uczelniach w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia, przypomnijmy, zwiększyło limit miejsc do prawie 11 tysięcy, czyli o około 300 więcej niż obecnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach. Komentarze na ten temat zebrał Michał Dobrołowicz.
4: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
5: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
4: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie bardzo niespokojny dzień z burzami, tak ostrzegają synoptycy. A co teraz, jeśli chodzi o temperaturę? Najbardziej rzeźko jest na północnym zachodzie Polski. W Szczecinku ledwie ponad 8 stopni. Najcieplej w Raciborzu. 19,1 stopnia. Proszę bardzo. Co czeka nas w ciągu dnia? No, jak wspominałem, nadciąga front niosący burze i momentami intensywne opady deszczu. Temperatura przekroczy 20 stopni. O ile? No, w zależności od miejsca. Na Podhalu 21-22 stopnie, ale już na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 28. W pozostałej części kraju okolice 23-25 kreski. Ostrzegamy za synoptykami. Możliwe dzisiaj intensywne burze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Pora oficjalnie rozpocząć kolejny piękny dzień, który nazywa się środa. To już 15 dzień lipca. Ja zapraszam na nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: Środowy poranek, czas na kartkę z kalendarza, a tam pojawiła się środa, 15 dzień lipca. Czyli co? Środek tygodnia, środek miesiąca. Nieźle to wygląda, choć dopiero początek dnia. To jest również 196 dzień roku. Słońce wstało 27 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 10 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin 17 minut, co daje nam, że jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 29 minut. Pozdrowienia, serdeczności dla dzisiejszych solenizantów. Są to dzisiaj Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, także Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Atanazy, Włodzimir i Cyriak. Wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi o okazje nietypowe do świętowania, jest dzień bez telefonu komórkowego. Jak żyć? Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Młodzież pewnie się sprawdza na różnego rodzaju obozach i zajęciach wakacyjnych. No to miłego, aktywnego wypoczynku wam życzymy.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi

0: 4,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Uwaga, ostrzeżenie dla całego województwa małopolskiego, także na Podhalu obowiązuje. To ostrzeżenie o burzach, które mogą się pojawiać, a także o intensywnych opadach deszczu. Rzeczywiście to mocno poczujemy. Już przed południem takie rzeczy mogą się dziać w tej chwili. Niebo częściowo zachmurzone nad Zakopanem, ale sytuacja będzie się zmieniała. W najcieplejszym momencie dnia 20 stopni w Nowym Targu, o 2 więcej.
3: Radio Alex.

0: To siada wyporanek i muzyka wybrana na lato. Pierwsze połączenie bezprzewodowe wykonano podobno w latach 40. ubiegłego wieku. To inżynierowie ze Stanów zaczęli montować aparaty telefoniczne w samochodach. Wyobrażacie sobie? Ale tak naprawdę dopiero w 1973 roku jeden z producentów wyprodukował pierwszy przenośny telefon komórkowy. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Wyobrażacie sobie życie bez tego urządzenia? No niektórzy absolutnie, bo zastępuje nam wiele czynności, które musieliśmy wykonywać, na przykład jadąc do banku. Takie były kiedyś czasy. A może rzeczywiście zrobić sobie dzisiaj challenge i telefon przynajmniej na kilka bądź kilkanaście godzin schować gdzieś głęboko na dnie szuflady?
1: Radio Alex.

0: Nagłówki dzisiaj krzyczą od samego rana. Francuzów zalała frustracja. No cóż, po takim meczu nie dziwię się. Najbardziej chyba sfrustrowany był Kylian Mbappé. Dał temu zresztą wyraz. Zakończył swoją przygodę z reprezentacją Francji trener Didier Deschamps. A już wiemy, że nowym szkoleniowcem trójkolorowych będzie Zinedine Zidane. Czekają nas jeszcze kolejne emocje w dzisiejszym półfinale, ale o tym pewnie jeszcze przyjdzie pora powiedzieć. Ja zapraszam Was na nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7.
1: Ruch pociągów na linii kolejowej numer 117 wstrzymany do odwołania. To oznacza utrudnienia dla pasażerów, również tych jadących pociągiem do Zakopanego. Więcej na ten temat w wiadomościach Radia Alex o 7. Mamy też ostrzeżenia przed utrudnieniami dla kierowców. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
0: Mamy środę, to 15 dzień lipca. Na zegarach już 7, a przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla pasażerów kolei. Do odwołania pozostaje wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej numer 117 na odcinku między Barwałdem Średnim a Wadowicami. Również pasażerowie części pociągów jadących do Zakopanego muszą liczyć się z utrudnieniami. Pociąg Intercity z Poznania pojedzie trasą objazdową przez Oświęcim i Skawinę, natomiast na regionalnych połączeniach przez Wadowice obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Wczoraj rano doszło do uszkodzenia wiaduktu kolejowego w Kleczy Dolnej przez samochód ciężarowy.
6: Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia niezbędnych napraw, by najszybciej jak to możliwe przywrócić ruch kolejowy na tej regionalnej linii. Do czasu naprawy pociągi regionalne będą zastępowane komunikacją autobusową, natomiast pociągi dalekobieżne będą kierowane trasami objazdowymi przez Oświęcim i Skawinę.
1: Mówił Piotr Hamarnik z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie Portal Pasażera. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Dziś i jutro czekają Was utrudnienia w Lipnicy Małej. W godzinach od 8 do 17 odcinek drogi powiatowej objęty pracami będzie całkowicie zamknięty. Drogowcy będą układali nawierzchnię asfaltową. Z kolei w Kościenisku nie przejedziecie dzisiaj ulicą Kiry Boczną w godzinach od 8 do 18. Tutaj także zaplanowano prace związane z układaniem warstwy ścieralnej jezdni.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Setna rocznica śmierci Jana Kasprowicza stała się inspiracją dla poroniańskiej Fundacji Pod Jasieniami, aby zorganizować cykl warsztatów, szkolny konkurs plastyczny oraz podsumowującą całość wystawę.
7: Pierwsze dwudniowe zajęcia już w najbliższy weekend, a będą to warsztaty papieru czerpanego. I tak niemal co miesiąc, tylko przedmiotem zajęć będą inne techniki. 22 i 23 sierpnia nauczycie się lub podszkolicie w kaligrafii. Pod koniec września można będzie popróbować, jak idzie malarstwo miniaturowe. Zaplanowano również miesięczny szkolny konkurs plastyczny, a na początek grudnia wernisaż wystawy prezentującej wszystkie prace wykonane w ramach tego wydarzenia. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Fundacji Pod Jasieniami, czyli w Poroninie przy ulicy Zatorem 12A.
1: Szczegóły zebrała dla Was nasza reporterka Joanna Chmiel. Za jazdę po alkoholu trafił do więzienia, był poszukiwany listem gończym. O tym więcej w kolejnym serwisie. świecie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Tomasz Weryński.
8: Burzowy front, poranek na południowym zachodzie Polski. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę, Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. Miejscami przechodzą gwałtowne burze z intensywnym deszczem. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej. Niewykluczone, że dziś zarzuty usłyszy Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny, były prezes tej fundacji, Cezary J.
9: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
8: Powiedział szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku.
10: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
8: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a sprawa w faktach będzie wracać. Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Pokonała Francję 2-0. Nasz specjalny wysłannik do USA oglądał ten mecz w strefie kibica w Atlancie.
11: Tak jest, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Wojtku. Co działo się w strefie kibica po ostatnim gwizdku?
11: Zapanowała prawdziwa hiszpańska fiesta. Kibice w koszulkach reprezentacji Hiszpanii zaczęli tańczyć, krzyczeć, no i oczywiście świętować. Zaczęłam krzyczeć, aż bolało mnie gardło. Francja to świetna drużyna. Pamiętam m.in. Mbappé z 2018 roku, ale zawsze miałam nadzieję. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Hiszpanii, której ojciec pochodzi z tego kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że był to najlepszy mecz mistrzów Europy na tym turnieju. Fani trójkolorowych szybko opuścili strefę kibica, chociaż ich zespół nadal ma szansę trzeci mundial z rzędu zakończyć z medalem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
0: Intensywnie dziś może popadać na Podhalu, ostrzegają synoptycy. Mogą pojawiać się także burze, tak więc przygotujcie się na tę niedogodność. Wiatr w czasie burz dość silny i porwisty. Ciśnienie nieznacznie się waha, biometr no, nie jest najlepszy. 22 stopnie w Nowym Targu, a w Zakopanem do 20 zapowiadają synoptycy. Taka solidna 20 z plusem będzie pojawiała się także w kolejnych dniach. Dzień dobry, witajcie w kolejnej godzinie naszego środowego porannego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Wolc, jeszcze raz serdeczne dzień dobry, niestraszne nam wichry i burze.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek, a u nas o tej porze jak zwykle zaglądamy do horoskopów, wybrane znaki zodiaku. Dzisiaj na początek baran. Energia nie będzie cię dziś opuszczać, dlatego warto wykorzystać ją na realizację planów, które wymagają odwagi i zdecydowania. Nawet niewielki sukces doda ci pewności siebie i pokaże, że idziesz we właściwym kierunku. Ryby, pozwól sobie dziś na odrobinę luzu i nie analizuj wszystkiego zbyt dokładnie, bo najlepsze rozwiązania pojawiają się naturalnie. Wieczór sprzyja spotkaniom z ludźmi, przy których możesz być po prostu sobą. I jeszcze lew, twoje zaangażowanie zostanie zauważone przez osoby, które mają wpływ na ważne decyzje. To świetny dzień, aby pokazać swoje możliwości i nie chować talentów tylko dla siebie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Lato kapryśne tego roku. Lipiec rzeczywiście jest chyba taki od dawien dawna. No cóż, bieżące prognozy pogody na naszej antenie. Już za kilka chwil sprawdzimy kolejne najświeższe prognozy pogody. A niektórzy dopiero wstają. Też tak macie? Ból istnienia jest wtedy, gdy patrzysz w lustro i zastanawiasz się, kto to jest. Ja tak czasami mam, zwłaszcza kiedy jestem na wakacjach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości, elektroniczna wersja na urządzenia mobilne.

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach środa, 15 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Zakopanem. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 14 stopni o poranku, a maksymalnie około 20 stopni w najcieplejszej części dnia. W Tatrach dominować będzie zachmurzenie, częste przelotne opady deszczu, a po południu możliwe są burze, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Wiatr słaby, lecz w czasie burz porywisty, a widzialność na szlakach może być ograniczona. Podobnie będzie w Szczawnicy i Krościenku.

0: Środowy poranek, a wczoraj we wtorkowy wieczór on rozkręcił narodowy nieźle. Było bardzo tanecznie, dźwięki baczaty, pleny, merengi, reggaetonu, trapu. Oj, rzeczywiście cały narodowy rozbujany. No tak, bo jak się zaczęło, to potem wszedł on, cały na biało. Podobno wszyscy byli zachwyceni. Bad Bunny, ja niestety nie mogłem jechać, bo wiecie, obowiązki. Dzisiaj poranne spotkanie z wami. No ale nie żałuję, nie żałuję. Miło, że ten poranek spędzacie w moim towarzystwie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Wyniki, analizy, zapowiedzi i prognozy. Tak, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ostateczna faza. Dzisiaj Anglia czy Argentyna? Jaki macie wymarzony finał? No bo wszystko już prawie jasne. No i już pojawiły się analizy i rozważania. Czy to Francja była taka słaba, czy Hiszpania za mocna? Nieważne. Ważny jest wynik. A za chwilę poznamy wyniki pracy naszych dziennikarzy. Już teraz zapraszam na wiadomości o 8.
1: W tych wiadomościach Radia Alex, poszukiwany listem gończym 63-latek zatrzymany w Zakopanem. Wracamy też do gminy Szaflary, gdzie być może odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta. W części z kraju i ze świata raport po burzowej nocy. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 700 razy. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8:00. W środę o poranku przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Zakopiańscy dzielnicowi podczas obchodu na ulicy Jagiellońskiej rozpoznali poszukiwanego 63-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego. Mundurowi mężczyznę zatrzymali. Był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Zakopanem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Został skazany na karę 5 miesięcy więzienia. 63-latek zaskoczony zatrzymaniem nie stawiał oporu. Wczoraj został doprowadzony do zakładu karnego, w którym odbędzie karę pozbawienia wolności.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Jak już wiecie z Radia Alex, powstał Komitet Referendalny Gminy Szaflary. Liczy 32 osoby. Na jego czele stanął były kandydat na wójta gminy, a obecnie sołtys Maruszyny i gminny radny Rafał Wilkus. Odpowiedni wniosek wpłynął już do Urzędu Gminy. Od tego czasu komitet ma 2 miesiące na zebranie podpisów.
6: Jak pan myśli, kiedy takie referendum mogłoby się odbyć?
7: Na podbieranie tych około 1000 podpisów mamy około 2 miesięcy.
6: To jest trzecia kadencja wójta Szkaradzińskiego, czyli właściwie on już ponownie nie będzie mógł kandydować. Właściwie zostały jeszcze tylko 3 lata. Czy to się opłaca obciążać gminę jednak jakimiś kosztami?
7: Także po pierwsze nie wiadomo, co będzie. Po drugie, zasiągaliśmy wiedzy w kilku gminach, samorządach, gdzie odbywają się referenda. Gminy nawet większe obszarowo i objętościowo ludności niż nasza gmina. I te koszty mogą wychodzić między 30-40 tysięcy.
1: Lista z podpisami trafi do komisarza wyborczego w Nowym Sączu. Termin referendum zostanie wyznaczony po sprawdzeniu ich autentyczności. Z Rafałem Wilkusem rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Do 21 lipca mieszkańcy gminy Lipnica Wielka, którzy chcą pochwalić się swoimi ogrodami, mogą zgłaszać swój udział w konkursie. Co i do kiedy będzie sprawdzać jury?
8: Oceniane będą rodzaj i różnorodność prowadzonych upraw, dekoracje obejścia różnymi elementami architektonicznymi, zwłaszcza typowo orawskimi. Jury pracować będzie do końca lipca, a weźmie także pod uwagę ogólny wygląd zabudowań mieszkalnych czy gospodarczych i również, czy domostwo posiada umowy potwierdzające wywóz nieczystości.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl, mówiła nasza reporterka Joanna Chmiel. Kłopoty techniczne elektrycznych busów kursujących na trasie do Morskiego Oka. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz Tomasz Weryński z pozostałymi wiadomościami.
9: Ponad 700 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach, które w ciągu ostatniej doby przeszły nad Polską. To najnowsze dane Komendy Głównej. Najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, śląskim oraz w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali głównie do podtopionych piwnic i powalonych drzew. Otrzymywali też zgłoszenia o uszkodzonych samochodach. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikacji statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
10: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
11: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
10: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
9: Francja we łzach. Po wczorajszym półfinale mundialu reprezentacja Hiszpanii nie pozostawiła złudzeń trójkolorowym. Wszystko zaczęło się w 22 minucie. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny po faulu na Lamine Yamalu. Potem dzieła dopełnił Pedro Porro. Piłkarz Tottenhamu w drugiej połowie podwyższył na 2-0 po akcji z Dani Olmo, zatem hiszpańscy kibice mogli po końcowym gwizdku rozpocząć fiestę, no bo ich reprezentacja zameldowała się w finale mundialu. Jestem bardzo wzruszona, pełna emocji po tym wszystkim, co wydarzyło się na stadionie. To było piękne, mieliśmy wiele nerwowych momentów, no ale z biegiem meczu wszystko się ułożyło i można powiedzieć, że końcówka była już łatwa i to wszystko. Mówiła jedna z dopingujących Hiszpanię w Dallas. Dziś o finał zagrają Argentyna z Anglią o 21:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: 22 stopni, tyle zobaczymy dziś maksymalnie na termometrach w Nowym Targu, Maniowach i Zubrzycy. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie, typowe dla Podhala, z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz, zwłaszcza po południu. Wiatr słaby do umiarkowanego, chwilami bardziej porywisty w czasie burz. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni przy rześkim górskim powietrzu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środek tygodnia, początek dnia, to po godzinie 8:00. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, dzień dobry.

Tak wam pięknie gramy w środę o poranku. A jak tam na wakacjach? Ceny w normie czy niekoniecznie? Zrobiono badania, ile jesteśmy w stanie wydać na przyjemności, przynajmniej na niektóre artykuły. Jeśli chodzi o napój złocisty, to poniżej 10 zł akceptuje cenę 48% Polaków. 28% twierdzi, że cena w przedziale od 10 do 15 jest do przyjęcia, a z kolei od 15 do 18 ledwie 6%, a powyżej 18 2% jest w stanie zapłacić. Jeśli chodzi o lody, ile jesteśmy w stanie zapłacić za jedną gałkę porcji lodów? Poniżej 5 zł. Tak twierdzi 50% naszych rodaków. Ciekawe, gdzie znajdziecie takie lody. Między 5 a 8 31, między 8 a 10 7%, no ale to chyba tak teraz jest. Już powyżej 10 to są procentowe sprawy. No, deklaracje to jedno, a potem jak przychodzi do płacenia, to robimy to niemalże bez mrugnięcia. W końcu są wakacje.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wrócimy do dobrego grania za kilka chwil. Tak, już podobno trenował Chicago. Dobra, nie będzie nic o panu Robercie. Niech spokojnie się zaaklimatyzuje. A propos klimatu, to co szykuje nam pogoda, sprawdzimy już za kilka chwil w naszej prognozie. Nastawcie radio głośniej.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Musisz wejść na wyższy poziom?
11: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. Dwa

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Po reklamie.
4: Dzisiaj w Rabce Zdroju słupki na termometrach pokażą około 20 stopni. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie typowe dla rejonów podgórskich z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz w drugiej części dnia. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, chwilami mocniejszy w czasie burz. Wieczorem temperatura spadnie do około 12 stopni przy rześkim górskim powietrzu i nadal kapryśnym niebie. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Czarnego Dunajca i Bukowiny Tatrzańskiej.
5: Radio Alex.

0: środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mówiliśmy już wam o tym, że zrujnowany wieczór pański poprzez wyrzucenie z pokładu m.in. przyszłej panny młodej zrobiło niezłe zamieszanie w samolocie, ale jak się okazuje, takich sytuacji niestety nie brakuje. Ostatnio na lotnisku w Krakowie strażnicy graniczni aż dwukrotnie interweniowali. Pewien Szwajcar, który leciał do Norwegii, niestety nie poleciał dalej, bo okazuje się, że w jego bagażu znaleziono po prostu naboje. Tak, zapomniał o tym, że wiezie prezent dla znajomego. Kosztowało go to sporo kłopotów. Pamiętajcie, absolutnie nie pozostawiamy bagażu bez opieki na lotnisku, bo to może powodować wszczęcie alarmu. Zanim wybierzecie się w podróż, zapoznajcie się z wszystkimi zasadami i zwyczajami, które panują nie tylko na lotniskach, ale również w krajach docelowych, bo tam też mogą spotkać was różne nieprzyjemne niespodzianki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
4: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Po reklamie.
5: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Siódme po poranku, tak wam pięknie gramy, ale mamy również dla was wiadomości. Kolejne zbliżają się wielkimi krokami. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Zajrzymy sobie po 9 do świata celebrytów, ale też wyruszymy do Włoch z małą przestrogą.
1: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. Problemy techniczne elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. TPN zapewnia, że wszystkie są już sprawne i obsługują pasażerów. W części z kraju i ze świata Ogólnopolski Związek Lekarzy ma wiele krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
5: Kany!
4: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno Ławecka, Radia Alex.
5: Jako Ławecka?
4: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka, Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
17: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa to 15 dzień lipca. Na zegarach już 9, a przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Od kwietnia turyści mogą korzystać z transportu do Morskiego Oka organizowanego przez Tatrzański Park Narodowy. Ale pojawiają się pewne problemy. Do tej pory w jednym z elektrycznych autobusów trzeba było wymienić baterie, w innym naprawić klimatyzację.
18: Po zakończeniu prac serwisowych wszystkie busy są obecnie sprawne i kursują zgodnie z planem. Obecnie trasę do Morskiego Oka obsługują 4 busy. Jeden z nich jest przeznaczony do bezpłatnych przewozów osób z niepełnosprawnościami i kursuje na trasie Zakopane Morskie Oko. Pozostałe kursują na trasach Zakopane Włosienice oraz Palenica Białczańska Włosienica.
1: Trwa przetarg na zakup 16 kolejnych busów. W sezonie warto zaopatrzyć się w bilety z wyprzedzeniem.
18: Bilety na e-busy można kupić na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę dostępności miejsc można je również kupić na bieżąco za pomocą kodów QR znajdujących się na Palenicy Białczańskiej i Włosienicy. W sezonie wakacyjnym przejazdy cieszą się jednak bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego warto kupować bilety wcześniej, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
1: Mówiła Karolina Kowalczyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do tematu transportu na drodze do Morskiego Oka wrócimy w kolejnym serwisie. Poznaliśmy wyniki badań zdrowia pracujących na tej trasie koni. Teraz wracamy do tematu transportu z zbiorowego. Ruszyła nowa linia komunikacyjna łącząca Zakopane z atrakcją turystyczną w Małym Cichem, ścieżką w chmurach Skywalk Serce Poronina. Autobusy kursują przez Cyrle, Murza Sichle, Stasikówkę, Bukowinę Tatrzańską i Brzegi, dojeżdżając bezpośrednio do atrakcji. Urząd Gminy Poronin liczy, że nowe połączenie przyczyni się do zmniejszenia korków na lokalnych drogach. Na koniec wiadomość z Nowego Targu. To będzie prawdopodobnie największa, jak zapowiada inwestor, i pierwsza na Podhalu galeria handlowo-rozrywkowa. Jej budowę rozpoczęto 8 lat temu, otwarcia doczekamy się prawdopodobnie w 2027 roku.
3: Obecnie prowadzone są prace związane z wykończeniem wnętrz oraz elewacji. Równocześnie rozpoczyna się proces pozyskiwania najemców. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Bryjak, która zrealizowała wiele innych przedsięwzięć na równi szaflarskiej. Jak informuje inwestor, na powierzchni liczącej 25 tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się około 80 sklepów, wielosalowe kino, strefa usługowa, przestrzeń przeznaczona dla rodzin z dziećmi, czy nowoczesna strefa restauracyjna z panoramicznym widokiem na Tatry.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Tomasz Weryński.
5: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dzisiaj przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się Michał Dobrołowicz. Chodzi o zapowiedziane dokładnie tydzień temu zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Michał, razem z nami.
10: Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Michale, dotarłeś do stanowiska związkowców. Które propozycje rządu krytykują?
10: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy, 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycje ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
5: Intensywne opady deszczu we Wrocławiu znów paraliżują ruch na linii Martyna Czerwińska. Martyno, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
17: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przyjadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi i to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przejazdu z tego samego powodu na Płaskiego, tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chubskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
5: Powołanie komponentu obrony pogranicza zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to być kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dziś poznać mamy szczegóły dotyczące tej nowej struktury. Wyznaczeni mają zostać też jej dowódcy.
19: Dzisiaj w Białce Tatrzańskiej, Czarnej Górze i Poroninie słupki na termometrach pokażą około 22 stopni. W ciągu dnia pojawi się zmienne górskie zachmurzenie z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz, zwłaszcza po południu i wieczorem. Wiatr słaby do umiarkowanego, w czasie burz chwilami wyraźnie porywisty. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni przy rześkim, wilgotnym powietrzu i nadal kapryśnym niebie.
0: 15 dzień lipca w kalendarzach, dziś dzień bez telefonu komórkowego, ale jak żyć bez tego urządzenia wielofunkcyjnego? No podobno da się. A my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.
20: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: tak wam pięknie gramy w środę o poranku. A polskie miejscowości turystyczne, zwłaszcza te nadmorskie, walczą z golizną w centrum miasta, w restauracjach. Zresztą Trójmiasto takie akcje już przeprowadzało. Ale jak się okazuje, to jest trend, który obowiązuje w wielu zakątkach Europy. Na przykład w malowniczej miejscowości Varenna nad jeziorem Como. Mała miejscowość, 650 osób na stałe tam mieszka. No i tego lata obowiązuje absolutny zakaz chodzenia w strojach kąpielowych czy bez koszulki, jeśli chodzi o panów, oczywiście w przestrzeniach publicznych poza plażą. Za złamanie tego zakazu turyści zapłacą mandat w wysokości od 50 do 200 euro. No, głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy w życiu codziennym nie doświadczali takich sytuacji. Podobnego rodzaju zakazy obowiązują także w Sorrento czy na wybrzeżu amalfitańskim. Tam kary sięgnąć mogą nawet 500 euro. Bądźcie kulturalni. Ubierajcie się, opuszczając plażę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Jaka pogoda w środę w Zakopanem? Dzisiaj słupki na termometrach pokażą tu około 20 stopni. W Tatrach spodziewamy się zmiennego górskiego zachmurzenia z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz, szczególnie w drugiej części dnia. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, w czasie burz chwilami wyraźnie porywisty. Wieczorem temperatura spadnie do około 13 stopni. Podobnie będzie w Ochotnicy i Czorsztynie.
6: Radio Alex. Muzyka.

0: To się do wyporanek i muzyka wybrana na lato. Norwegowie wrócili do swojego kraju jak bohaterowie, tak przynajmniej zostali przyjęci. Przywieźli oczywiście ze sobą pamiątki, a jakże, zrobili też sporo zakupów. Najsłynniejszy z norweskich piłkarzy Erik Haaland też obładowany. No oczywiście w Dallas nie mogło się obyć bez zakupu kapelusza i butów tak zwanych kowbojek, ale jak się okazuje, największe emocje wzbudziła pamiątka w postaci wypchanego zwierzątka, które kosztowało $750 i dumnie wyszedł z nim z samolotu, ale podobno też wypchane wiewiórki sobie kupił. Swoją drogą, nie powinien przechodzić jakichś specjalnych procedur, jeśli sprowadza się takie rzeczy z zagranicy?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko $0,49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie $0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, $0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: 15 dzień lipca w kalendarzach. Tego dnia urodzili się m.in. Henryk Arstowski, polski geografik, podróżnik, badacz polarny, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, polska żeglarka, Peter Banks, gitarzysta, członek zespołu Yes, Tony Esposito, włoski muzyk i piosenkarz, a także Ian Curtis, brytyjski muzyk, członek zespołu Joy Division. Urodzony 15 lipca, wszystkiego dobrego, a wam wszystkim też polecamy kolejne wydanie naszych porannych wiadomości.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Przy stacji kolejowej w Poroninie powstają parkingi Park and Ride i Bike and Ride. W części z kraju i ze świata są zarzuty dla Macieja Eś, byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Dziś środa, to 15 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Trwa budowa parkingów Park and Ride oraz Bike and Ride przy stacji kolejowej w Poroninie. To pierwszy etap projektu, którego celem jest poprawa transportu publicznego i zachęcenie mieszkańców oraz turystów do łączenia podróży samochodem, rowerem i koleją. W kolejnych miesiącach powstanie także niemal 6 km nowych ciągów pieszo-rowerowych łączących Poronin z Murzasichlem i Małym Cichem. Projekt obejmuje również budowę wiat przystankowych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Cała inwestycja kosztuje ponad 8 300 000 zł, z czego blisko 6 700 000 stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Małopolski.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Na trasie do Morskiego Oka zbadano zdrowie 283 koni. 3 z nich nie zostały dopuszczone do pracy. Lekarze weterynarii zwrócili uwagę na jeden problem.
8: Podczas badań oceniano m.in. sposób poruszania się koni oraz tętno przed wysiłkiem i po nim. Jedyną uwagą komisji dotyczącą kondycji niektórych koni był problem przekarmienia. W trakcie badań odnotowano również coraz lepszą jakość podkowania koni. 2 konie nie zostały dopuszczone z powodu kulawizny, a 1 został skierowany na dodatkowe badania kardiologiczne.
1: Dla Radia Alex badania podsumowała Karolina Kowalczyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: 13. Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej wystartował dzisiaj w Rabce Zdroju. To tradycyjnie spotkanie z wybitnymi autorami oraz ilustratorami z Polski i ze świata. Warsztaty twórcze, rozmowy oraz działania artystyczne skierowane do całych rodzin.
9: Nie zabraknie spotkań z czytaniem na żywo w wykonaniu znanych aktorów. Integralną częścią będzie piątkowa konferencja stanowiąca przestrzeń spotkań nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury, rodziców oraz wszystkich tych, którzy są zaangażowani w rozwój czytelnictwa dzieci. Wręczona tu także zostanie Zwyrtała 2026. Wyróżnienie za najlepszy pomysł promujący czytelnictwo. I uwaga, wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest nieodpłatny, ale na niektóre z nich, na przykład warsztaty, trzeba się wcześniej zapisać.
1: Tyle nasza reporterka Joanna Chmiel. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. Historyczny przelot samolotu Carbon Cap UL nad Atlantykiem. Maszyna dotarła już na nowotarskie lotnisko. Ten temat w wiadomościach o 11. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Tomasz Weryński.
10: Były szef Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany w siedzibie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, a potem zwolniony. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze i jest wśród nich m.in. zakaz opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z finansowaniem w 2017 roku kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Sprawa na pewno będzie wracać. O kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu 3 miesiące temu. Zostanie jednak zwrócony do uzupełnienia. Czekają go też poprawki. Z najnowszymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, kto o tym zdecydował?
11: Zdecydowała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której marszałek Czarzasty zwrócił się o opinię, co zrobić, bo zdaniem jego prawników 250-stronicowy akt oskarżenia Ziobry nie spełnia wymagań ustawy. Komisja zamówiła opinię zewnętrzną, która to jasno potwierdziła i wczoraj wieczorem zdecydowała, że wniosek wymaga poprawek i uzupełnień. Taka uchwała ma dziś trafić do marszałka, który zdecyduje, co i w jakim stopniu wymaga poprawienia. Reprezentujący wnioskodawców poseł Urbaniak będzie miał na to 14 dni. Jeśli poprawki spełnią oczekiwania, komisja zajmie się wnioskiem jesienią. Jeśli jednak Urbaniak z poprawkami nie zdąży, zapowiadany przez koalicję od grudnia wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem trafi do kosza.
10: Zderzenie ambulansu i samochodu osobowego w Bytomiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka jechała na sygnale. Nikomu nic się nie stało. Za kolizję odpowiada kierowca auta osobowego, który został już ukarany przez policję mandatem. Groźny incydent na trasie kolejowej w pobliżu Krakowa. Wczoraj pociąg Kolei Małopolskich jadący z Wieliczki na lotnisko w Balicach zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, znalazłby się na jednym torze z pociągiem Intercity Zakopane-Gdynia. Maszyniści wprowadzili procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości od siebie. Sprawę będzie badać Komisja Kolejowa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Dzisiaj w Zakopanem i Białym Dunajcu słupki na termometrach pokażą około 21 stopni. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie typowe dla rejonów podgórskich z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz w drugiej części dnia. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, chwilami silniejszy w czasie burz. Ciśnienie pozostanie w normie, wieczorem temperatura spadnie do około 12 stopni, a niebo będzie zachmurzone.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środowy poranek, wracamy do dobrego grania, ale też w tej godzinie polecać wam będziemy ciekawe wydarzenia i miejsca, w których można aktywnie spędzić czas w czasie wakacji.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: 13. Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej wystartował dzisiaj w Rabce Zdroju. To tradycyjnie spotkanie z wybitnymi autorami oraz ilustratorami z Polski i ze świata, warsztaty twórcze, czytania, rozmowy oraz działania artystyczne skierowane do całych rodzin.
1: Początek o 9:00 w bibliotece, a potem już do wyboru, do koloru, od rana do wieczora, aż do piątku włącznie. Skoro o wieczorach mowa, to nie zabraknie spotkań z czytaniem na żywo w wykonaniu znanych aktorów. Integralną częścią będzie piątkowa konferencja stanowiąca przestrzeń spotkań nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury, rodziców oraz wszystkich tych, którzy są zaangażowani w rozwój czytelnictwa dzieci. Wręczona tu także zostanie Zwyrtała 2026. Wyróżnienie za najlepszy pomysł promujący czytelnictwo. I uwaga, wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest nieodpłatny, ale na niektóre z nich, na przykład warsztaty, trzeba się wcześniej zapisać.
0: Tyle, Joanna Chmiel. Program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
5: Kany!
4: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
5: Jako Ławecka?
4: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: Biedronka. Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.

0: zapalnica, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa, przebiegające w bóle, będące konsekwencją powikłań, przeziębienia, ryszy lub alergicznego nieżytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
5: Dziś w Nowym Targu, Maniowach i Zubrzycy słupki pokażą około 20 stopni. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie, typowe dla Podhala, z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz, zwłaszcza po południu. Wiatr słaby do umiarkowanego, chwilami bardziej porywisty w czasie burz. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni przy rześkim górskim powietrzu.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex z propozycjami na spędzanie wakacji w środę. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Stefana Żeromskiego, a dokładnie filia Skibówki, zaprasza dziś na warsztaty literacko-edukacyjne. Pierwsza misja tropicieli zagadek. To kolejne spotkania w ramach wakacji w bibliotece. Start o 14:00. A jeśli wolicie zajęcia plastyczne, to dziś o 15:30 w Galerii Sztuki w Willi Oksza zajęcia z malowania na szkle. W Willi Oksza na odwiedzających czeka też wystawa Nasza Rzecz. 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem to opowieść o sukcesie i poświęceniu oraz o tych wszystkich, dla których szkoła była czymś więcej. Prezentuje zarówno znane dzieła, jak i obiekty pokazywane publicznie po raz pierwszy, przypominając o twórcach, pedagogach i uczniach, którzy przez pokolenia budowali fenomen zakopiańskiego plastyka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lata.

0: Mamy środowy poranek, krótka lekcja historii, 15 dzień lipca. W 1995 roku w Czymanowie koło Wejherowa rozpoczął się pierwszy przystanek Woodstock, teraz przemianowany na Poland Rock Festival. Kolejna edycja już niebawem. Jeszcze bliżej, a właściwie bliziuteńko, kolejne wiadomości tego już przed południa. Startujemy punktualnie o 11.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Szczegóły w serwisie Radia Alex o 11. W części z kraju i ze świata Najwyższa Izba Kontroli wykryła nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Znamy szczegóły pokontrolnego raportu. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 11, a w środę przed południem polecamy Wam wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia m.in. dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego przed burzami. Alert obowiązuje do godziny 22. Burzom mają towarzyszyć miejscami bardzo silne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Taka burzowa pogoda będzie utrzymywała się do końca tego tygodnia. To szczególnie ważna wiadomość dla osób wybierających się w najbliższym czasie w góry. Przy planowaniu wycieczki należy wziąć pod uwagę ostrzeżenia synoptyków. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla turystów. Od najbliższego poniedziałku rusza remont na dwóch szlakach. Na ścieżce od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy będą prowadzone drobne prace naprawcze, zaś na górnym odcinku szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat będzie wymieniana część łańcuchów. Szlaki pozostaną otwarte, jednak wystąpią utrudnienia. Możliwe będą wstrzymania ruchu, dlatego warto zabrać ze sobą ciepłą odzież i przygotować się na możliwy postój. Ostrzega Tatrzański Park Narodowy, prosząc również o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do poleceń pracowników. Termin zakończenia robót zależy od pogody. Aktualnie prace remontowe trwają także na odcinkach szlaków z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Przełęcz w Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz oraz na czarno znakowanym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Historyczny przelot do Nowego Targu. Załoga ultralekkiego jednosilnikowego samolotu Carbon Cap UL pokonała trasę z Ameryki Północnej do Polski, lecąc przez Kanadę, Grenlandię, Islandię i Szkocję. Meta tego niezwykłego wyczynu znalazła się na jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce, w Nowym Targu. Za sterami maszyny zasiedli instruktor pilot Gabriel Batkiewicz oraz pilot Zbigniew Dziubas.
7: 13 dni dokładnie chyba wyszło nam latania, około 100 godzin na lotu. Trasa przez Atlantyk nie należy do prostych. Raz, trzeba się strzelić w pogodę, a dwa, trochę umiejętności, trochę procedur trzeba znać. Nie znam nikogo, który by się porwał Carbon Capem właśnie przez Atlantyk. Z tego, co mi fabryka powiedziała, to pierwszy przelot do Europy na własnych skrzydłach tego samolotu. Tak to wszystko wysyłają w kontenerach.
1: Mówił instruktor pilot Gabriel Batkiewicz. I tą podniebną wiadomością kończymy serwis o 11. Teraz o tym, co w kraju i na świecie Tomasz Weryński, a w samo południe Władek Biały zaprezentuje serwis w góralskiej odsłonie.
3: braki dokumentacji, naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym wykazała w opublikowanym dzisiaj raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Raport Najwyższej Izby Kontroli poznał Michał Dobrołowicz.
8: Dzień dobry.
3: Michale, czy kontrola NIK potwierdza nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
8: Tak, potwierdza dużą ich część. Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
3: A czy kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach?
8: Tak, dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby: Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego dużego warszawskiego szpitala, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
3: Hiszpania pewnie poawansowała wczoraj do finału piłkarskiego mundialu, pokonując Francję 2-0, no i stanie przed szansą, by powtórzyć wyczyny z 2010 roku, kiedy to jako mistrz Europy zdobyła także złoto mistrzostw świata. W Atlancie jest Wojciech Marczyk. Z Wojtku, wczorajsza wygrana dla Hiszpanów była też wyjątkowa z innego powodu.
9: Dlatego, że był to 37 mecz z rzędu bez porażki drużyny Luisa de la Fuente. Hiszpanie wyrównali tym samym rekord Włoch z 2021 roku. Jeżeli Hiszpanie wygrają w finale, ustanowią nowy rekord. Kto zatem będzie lepszym rywalem dla mistrzów Europy w finałowym starciu? Mam nadzieję, że wygra Anglia. Tak dla zabawy. Oczywiście Argentyna. Będzie wtedy hiszpańskojęzyczny finał. Chcę jednak, żeby wygrała Hiszpania. Mówiły mi fanki hiszpańskiej reprezentacji, a półfinałowe starcie Anglii z Argentyną dziś tutaj o 21:00 polskiego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
10: Dzisiaj w Rabce Zdroju słupki na termometrach pokażą około 20 stopni. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie typowe dla rejonów podgórskich z częstymi opadami deszczu. Synoptycy dla całego powiatu tatrzańskiego wydali ostrzeżenie przed burzami i silnymi porywami wiatru. Wieczorem temperatura spadnie do około 12 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Czarnego Dunajca i Bukowiny Tatrzańskiej.
0: I tak z poranka zrobiło nam się przedpołudnie. Za poranne godziny dziękuję. Wspólnie spędzone zresztą. Marek Moc, życzę wam dobrej reszty dnia. Wieczorem meczyk. Oj, rano będzie ciężko wstać. Ale słyszymy się punktualnie o 6:00. Do usłyszenia.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Arslas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj w Białce Tatrzańskiej, Czarnej Górze i Poroninie maksymalnie około 22 stopni. W ciągu dnia pojawi się zmienne górskie zachmurzenie z częstymi przelotnymi opadami deszczu i możliwością burz, zwłaszcza po południu i wieczorem. Wiatr słaby do umiarkowanego, w czasie burz chwilami wyraźnie porywisty. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Komitet referendalny gminy Saflary ruszył z akcją zbierania podpisów. Czy wójt Rafał Szkaradziński pożegnał się ze stanowiskiem? Piłka to nie ino Barcelona, a emocje to nie ino Mundial. Znany lokalny klub wycofuje się z woznego turnieju. Szczegóły już za chwilę, tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
10: Właśnie minęła 12:00, w samo południe zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12:00. Władysław Bioły. Wiadomości w południe. Na początek najgorętsza polityczna informacja miesiąca, telu ze na szczeblu gminnym. Jak wiecie z naszej antyny, niedawno powstał liczący 32 członków Komitet Referendalny Gminy Saflary, który za cel wziął se przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania wójta Rafała Szkaradzińskiego. Na czele komitetu stanął radny, a jednocześnie sołtys Marusyny Rafał Wilkus. Jako więc będzie polityczna przyszłość gminy Saflary? Czy niedługo nastąpi zmiana władzy? Czy rękawicka ciśnięto wójtowi przez komitetu okaże się przyczyną największego politycznego trzęsienia ziemi w historii Saflor? Politolodzy nie mają wątpliwości, że łyni ten, a resztę ten. Nyłe tu. To takie. W każdym razie pomysłodawcy referendum mają teraz około 2 miesięcy na zebranie wymaganej liczby podpisów.
11: To jest trzecia kadencja wójta Szkaradzińskiego, czyli właściwie on już ponownie nie będzie mógł kandydować. Właściwie zostały jeszcze tylko 3 lata. Czy to się opłaca? Obciążać gminę jednak jakimiś kosztami?
12: Także po pierwsze nie wiadomo, co będzie. Po drugie zasiągaliśmy wiedzy w kilku gminach, samorządach, gdzie odbywają się referenda. Gminy nawet większe obszarowo i objętościowo ludności niż nasza gmina. I te koszty mogą wychodzić między 30-40 tysięcy.
0: Powiedział Beacie Deń z Jastrzębskiej, Rafał Wilkus. A my zmieniamy temat, choć zostajemy na szczeblu gminnym. Bo co tu dużo gadać, szczebel gminny w dzisiejszym programie się nam dość intensywnie odrobio. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, spójrzmy na następny temat z syrsej perspektywy. Trwa mundial, który zdaniem wielu już przeszedł do historii, głównie ze względu na fakt, że z rozgrywek odpadł pod szereg utytułowanych drużyn uchodzących za faworytów i przez to, że jak mos kolegę w FIFA, to ci cofną czerwoną kartkę. Niestety do całej litanii problemów i skandali w świecie futbolu zaliczyć możemy też decyzję huraganu Waxmund o wycofaniu się z turnieju o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ. Powodem rezygnacji klubu z udziału w gminnym mundialu są zmiany regulaminu, które wymagają, żeby w drużynie z danej
4: danej miejscowości grało co najmniej 8 zawodników siedzących w niej na stałe. Zdaniem zarządu Huraganu jest to niesprawiedliwe dla tych piłkarzy, którzy grają w klubie od dawna, a teraz nie mogą wystąpić i to w turnieju budzącym emocje. No co tu dużo gadać, Ład Dursztyna po rogoźnik. Nowy regulamin Pucharu wymaga więc powołania ludzi niezrzeszonych na co dzień w klubach, co mogłoby doprowadzić do kopaniny i skończyć się kontuzjami. Jest to tym bardziej możliwe, że na przykład kiedyś w Krępachach grał taki zawodnik, że jak kopną, no to ja z ręce krzywiło nogi targał. Żeby uzmysłowić se wogę decyzji Huraganu Waxmund, a więc faworyta o wycofaniu się z turnieju o Puchar Wójta, możemy to porównać jedynie do tego, żeby teraz Argentyna powiedziała na mundialu: no to na razie. Małe. Stanowiska w tej bulwersującej sprawie nie zajął jeszcze Gianni Infantino, bo teraz ma mundiale, a najwięcej roboty jest zawsze przy mundialach. Na koniec, i to już zupełnie poważnie, życzymy też wartkiego powrotu do zdrowia zawodnikowi Huraganu Łukaszowi, który doznał niedawno dość poważnej kontuzji. Łukasz, wszystko będzie dobrze. I tym futbolowym akcentem kończymy, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
13: 10 lat więzienia grozi byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Krzysztof, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
14: To nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją, finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
15: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
14: I to wbrew przepisom o partiach politycznych, a chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarność Polskę. Prokuratura bada teraz, kto zlecił fundacji kampanię. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów, mają zakaz opuszczania kraju, odebrano im też paszporty.
13: W ciągu roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. To najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Największe zmiany dotyczą cen żywności. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
16: Witam, dzień dobry.
13: Krzysztof, co najbardziej podrożało?
16: No, przede wszystkim zmieniły nam się ceny warzyw. Widać, że na bazarach mamy rzeczywiście duże podwyżki sezonowe. A mówiąc konkretniej, najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%. 3%, marchew o 10, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%, ale tu ostrzeżenie, sezon na jagody jest bardzo krótki, więc te najlepsze jagodzianki niedługo nam znikną. Jak ktoś ma ochotę, to lepiej kupować teraz. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki o 18%, sałata o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%, same hotele podrożały o 4%.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Od jutra czeka nas dużo poprawa pogody. Czwartek zapowiada się naprawdę dobrze. Od rania bardzo dużo słonka i to w całym regionie. Temperatura w somros. Pod Giewontym do 21 stopni, 23 w Nowym Targu, Pinionskowicach i Łodrowązie. To jednak nie koniec dobrych informacji, bo sytuacja pogodowo w piątek poprawi się jeszcze bardziej. No chyba, że zacnie loć. No to w tej się nie poprawi. W każdym razie o pogodzie na piątek pourodzomy we czwartek, gdy nie ma co wychodzić za dużo przed szereg. Tosićku, słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe Władysław Biały. Lecha!
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: No to dzień dobry w środę, w samym środku dnia, w samym środku tygodnia 15 lipca, czyli w samym środku lipca. Razem z wami do 17 będzie dzisiaj Łukasz Tymków.

0: Teraz jeszcze małe uzupełnienie odnośnie tego, co mówiłem niedawno, czyli, że mamy środę 15 lipca. No to spójrzmy na to, kto dzisiaj powinien przyjmować kwiaty i życzenia. To Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura. Natomiast a propos urodzonych 15 lipca, to parę słów na naszej antenie padnie na pewno jeszcze przed 13.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Wszystkiego przed burzami. Alert obowiązuje do 22. Burzom mają towarzyszyć miejscami bardzo silne opady deszczu do 55 mm na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Taka burzowa pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Tak jak powiedziałem, tak teraz zrobię, czyli powiem o tych, którzy urodzili się 15 lipca. W 1606 roku był to Rembrandt, holenderski malarz, rysownik. 15 lipca urodził się też Jakub Szela, chłopski przywódca wystąpień antyszlacheckich, włoski piosenkarz Tony Esposito, świetny gitarzysta Joe Satriani, Brian Austin Green, znany z serialu Beverly Hills 90-210, no i też znany z bitwy pod jedną knajpą, poseł Przemysław Wipler. A nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkiego najlepszego każdemu z naszych słuchaczy bądź słuchaczek, którzy mają dzisiaj swoje urodziny.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Pierwsza godzina popołudnia już właściwie za nami. Pierwsza zmiana za nieco ponad godzinę będzie mogła odmeldować się do domu, a u nas już za chwilę najnowszy meldunek o tym, jak wygląda sytuacja w naszym regionie, w kraju i na świecie.
1: Kontrola Małopolskiego Kuratorium Oświaty po niebezpiecznej wyprawie na Orlą Perć. O szczegółach już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W części z kraju i ze świata sensacyjna wiadomość z Brukseli w sprawie unijnych opłat za emisję dwutlenku węgla. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo, wymień dobrze po góralsku.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13, przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Obóz nastolatków zorganizowany w Zakopanem przez bydgoski klub karate Tsunami pod lupą Małopolskiego Kuratorium Oświaty. To pokłosie niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło na Orlej Perci.
5: Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. Mimo alertów burzowych grupa 15 osób, w tym troje nastolatków pod wyłączną opieką organizatora i troje pod opieką rodziców, znalazła się na niebezpiecznym szlaku. Po wychłodzonych i osłabionych nastolatków trzykrotnie przyleciał śmigłowiec TOP. Kontrola kuratorium wykazała, że obóz zorganizowany przez bydgoski klub karate nie został zgłoszony do odpowiedniego kuratora. Wyjście na Orlą Perć zorganizowano bez udziału przewodnika tatrzańskiego, co pozbawiło uczestników odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Policja sprawdza również, czy w tej sprawie nie doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Na Krupówkach właśnie trwa wakacyjna akcja krwiodawstwa. Mimo deszczowej pogody organizatorzy zachęcają mieszkańców i turystów do oddawania krwi. Rejestracja dawców prowadzona jest w krwiobusie do godziny 14:30. Jak podkreślają organizatorzy, w mobilnym punkcie panują komfortowe warunki do oddawania krwi. Na krwiodawców czekają także upominki przygotowane przez Tatrzański Park Narodowy. Wakacyjne akcje krwiodawstwa na Krupówkach będą odbywały się w każdą środę lipca i sierpnia.
2: Radio Alex poleca.
1: Miłośnicy astronomii i nocnego nieba mają powód, by w piątkowy wieczór spojrzeć w gwiazdy. O godzinie 21:00 na parkingu przy kapliczce obok ścieżki rowerowej w Suchej Chorze rozpocznie się kolejne kosmiczne spotkanie pod Tatrami.
6: W najbliższy piątek będziemy świadkami bardzo ładnej koniunkcji Księżyca i Wenus. Dwa najjaśniejsze ciała spotkają się ze sobą nad zachodnim horyzontem. Około 21:00 już będzie je można wypatrywać na dosyć jasnym niebie, a im bardziej ciemno będzie się robiło, tym łatwiej będzie je zobaczyć gołym okiem. Będziemy też wypatrywać obłoków srebrzystych, a gdy zrobi się nieco ciemniej, spojrzymy przez teleskop na galaktyki, mgławice i obiekty głębokiego nieba.
1: Mówił miłośnik astronomii i astrofotografii Kuba Grygiel. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Alex. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie coraz mniej rodziców w powiecie nowotarskim szczepi swoje dzieci. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśne.
7: Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. To unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. Katarzyna Szymańska-Borgino.
8: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który jest inicjatywą Polski i Włoch, podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
7: Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany jak jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak informuje tamtejsza prokuratura okręgowa, prezydent złożył zeznania w ubiegły czwartek w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Trzy kolejne osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Funkcjonariusze CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada.
9: To Paweł P., były pracownik RARS, który był zatrudniony na stanowisku pełnomocnika prezesa Agencji do Spraw Zakupów. Poza nim w ręce agentów wpadła Renata K. i Włodzimierz D., byli prezesi Zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
7: A jakie są podstawy zatrzymania?
9: Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskiwane przez fundację z darowizn od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzą śledczy, zamiast na cele charytatywne, te pieniądze miały trafiać na działalność polityczną na rzecz ówcześnie rządzących partii. Jak informuje prokuratura, to kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie, które dotyczy przekraczania uprawnień przez pracowników agencji podczas zakupów różnych towarów w latach 2021-2023, a w tym postępowaniu zarzuty usłyszały już 14 osób.
7: W rękach krakowskich policjantów jest mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 30-kilkuletni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krakowskiego, usłyszał już kilkanaście zarzutów. Wśród uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
0: Do 22 na Podhalu obowiązuje jeszcze ostrzeżenie przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem, którego prędkość w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalna dziś wynosić będzie od 18 stopni w Rabce do 21 w Zakopanem, a jutro wciąż może być jeszcze burzowo w naszym regionie, zwłaszcza w powiecie nowotarskim, a temperatura maksymalna sięgnie nawet 26 stopni Celsjusza. Jesteśmy w samym środku tygodnia i w samym środku miesiąca. To środa, 15 lipca. Kalendarz pokazuje, że dzisiaj jest Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. No i młodzież może się wykazać, bo dzisiaj też dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawy jestem, czy dalibyście radę, albo czy dajecie radę. Przed nami kolejna porcja muzyki wybranej na lato, którą prezentuje dla Was Łukasz Tymków.

0: dziś raczej lepiej jest zrezygnować z wyjścia w góry, a wszystko przez pogodę. Zresztą więcej na ten temat już za chwilę. I być może jest to świetna okazja, żeby zrobić coś dobrego. Bo na Krupówkach trwa wakacyjna akcja krwiodawstwa. Organizatorzy zachęcają i mieszkańców, i turystów. Na tej popularnej alei stanął już specjalny mobilny punkt, gdzie panują komfortowe warunki do oddawania krwi. Co więcej, każdy, kto zdecyduje się na to, może liczyć na upominek przygotowany przez Tatrzański Park Narodowy. Wakacyjne akcje krwiodawstwa na Krupówkach będą odbywały się w każdą środę lipca i sierpnia. Dziś można się jeszcze zapisać do 14:30.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
2: Po reklamie.
0: Przypominamy o ostrzeżeniu IMGW dotyczącego burz, które pojawiać się będą zarówno w Nowym Targu, Rabce, jak i Zakopanem. Deszczowa aura i burze mogą pojawiać się aż do końca tygodnia, czyli do niedzieli. Dzisiaj na termometrach maksymalnie będziemy mogli odnotować od 18 stopni w Rabce do 21 w Zakopanem. Jutro będzie od 24 do 26. Najcieplej zapowiada nam się piątek z temperaturą 26 stopni w Zakopanem, w którym to w sobotę i w niedzielę będzie od 21 do 22 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
11: Charlie's Mouse.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, ratownicy odradzają wychodzenie wysoko w góry, a tymczasem od najbliższego poniedziałku ruszy remont na dwóch szlakach. Na ścieżce od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy i na górnym odcinku szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat. Tam akurat będzie wymieniana część łańcuchów. Szlaki pozostaną otwarte, ale mogą wystąpić utrudnienia, na przykład wstrzymanie ruchu. Kto w najbliższym czasie będzie wybierał się z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Przełęcz w Grzybowcu na Wyżdą Kondracką Przełęcz oraz czarno oznakowanym szlakiem do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, ten też musi wziąć pod uwagę możliwe utrudnienia, bo tam właśnie aktualnie też trwają prace remontowe. A w Radiu Alex już za chwilę pojawi się kolor i czarny, i biały, czyli Black and White, i to będzie zespół Kombi.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.

0: Dzisiaj bardzo ważna data. Dzisiaj rocznica jednego z największych naszych zwycięstw w historii polskiej państwowości, ale o tym będziemy wam mówili więcej już po 14:00. Zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 14:00 spada liczba zaszczepionych dzieci w powiecie nowotarskim. To może mieć bardzo poważne konsekwencje, ostrzega sanepid. W drugiej części serwisu Ogólnopolski Związek Lekarzy proponuje, by lekarze pracowali nie więcej niż 208 godzin miesięcznie. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
5: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14, czyli bardzo dobra wiadomość dla pierwszej zmiany, a pozostałe bardzo ważne wiadomości właśnie teraz.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Według najnowszych danych 50% dzieci w powiecie nowotarskim nie zostało zaszczepionych na błonicę, tężec i krztusiec. Nowotarski sanepid alarmuje. Spada liczba zarówno noworodków, jak i nastolatków szczepionych na podstawowe choroby zakaźne.
9: W tamtym roku skontrolowaliśmy wszystkie POZ-y odnośnie szczepień. No i okazuje się, że faktycznie 1400 osób uchylało się w powiecie nowotarskim od szczepień. To jest bardzo dużo. No to są ruchy antyszczepionkowców. No wydaje mi się, że to przede wszystkim.
1: Szczepienia zapewniają odporność globalną, przekonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Jolanta Bakalarz. Za niedopełnienie obowiązku szczepień grożą kary. W tej chwili wynoszą one po 1000 zł dla każdego z rodziców. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Urząd Gminy Czorsztyn ogłosił kolejny nabór dla mieszkańców na zbiorniki na deszczówkę. Termin składania wniosków mija w najbliższą środę o godzinie 15:00. Samorząd otrzymał dotację na ten cel w wysokości blisko 12 tysięcy złotych z programu województwa małopolskiego Małopolska Deszczówka. Drugą część kwoty potrzebnej na zakup zbiorników w takiej samej wysokości jak dofinansowanie samorząd pokryje z własnego budżetu.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Wakacje dla mieszkańców naszego regionu to wytężony czas pracy. Pracują od rana do wieczora, a weekendy to dla nich jeszcze więcej obowiązków związanych z obsługą ruchu turystycznego. Robią wszystko, by turyści odpoczywający pod Tatrami zabrali z wakacji dobre wspomnienia i po cichu marzą o odpoczynku bez tłumów.
10: Cieszymy się z sezonu, ale czekamy też, aż sezon się skończy, żeby w końcu odpocząć. Mimo, że dopiero się zaczął.
11: No proszę panią, jakie wakacje? Ja rano wstaję, wypijam kawę, szybko sprzątam po gościach, szykuję szybko pokoje do przyjazdu dla następnych gości. No i tak naprawdę wieczorem przeglądam wszystko, czy mam jakieś kolejne rezerwacje, jaka będzie pogoda, czy goście nie odwołują. I tak naprawdę zastanawiam się, czy miałem czas zdążyć zjeść obiad.
10: Ja tutaj pracuję na budce z lodami i goframi.
12: A troszkę z zazdrością patrzy pani na tych, którzy tu przyjechali, jedzą sobie lody.
10: Nie, bo też planuję wakacje za granicą, tylko wiadomo, pierwsza praca, potem przyjemności.
1: Z Zakopiańczykami rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Teraz Ewa Kwaśny i pozostałe wiadomości.
3: Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. Przed biurem Związku Zawodowego Lekarzy w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
13: Tak, dzień dobry.
3: Michale, w wielu szpitalach lekarzy brakuje. Jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy?
13: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich Związku Zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
14: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
13: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.
3: Ceny paliw ostro w górę. Od wczoraj hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła aż o 14 groszy. Jak sprawdził w Warszawie nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, na wielu stacjach to już przełożyło się na ceny, a będzie tylko gorzej. Łączymy się z naszym wozem reporterskim. Witamy cię, Krzysztofie.
15: Witam, dzień dobry.
3: Te wysokie ceny to efekt Iranu?
15: To jest efekt Iranu, ale też efekt działań oraz słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnę, Iran zablokował cieśninę Ormus, a Amerykanie wznowili, nie jakoś bardzo mocno, ale jednak wznowili bombardowanie Iranu. Na razie Amerykanie uderzają w cele wojskowe, co już wywołało skok cen ropy naftowej na światowych rynkach z 70 do 82 dolarów za baryłkę. No ale to dopiero początek, bo Donald Trump zapowiada uderzenie w lokalne rafinerie oraz ropociągi.
16: I'll save the energy targets for last.
15: Zostawiam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Tak, zdecydowanie. No właśnie coś takiego o poranku mówił amerykański prezydent. No i tu podstawowe pytanie. Czy tylko tak mówił, czy też rzeczywiście to zrobi? Na razie dla nas to wszystko oznacza 7 zł za litr paliwa, a potem no pewnie i więcej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przypominamy o alercie synoptyków dotyczącym burz, w szczególności w okolicy Rabki, Nowego Targu czy Zakopanego. Temperatura maksymalna dziś do końca dnia wynosić będzie od 18 stopni w Rabce do 21 w Zakopanem. Jutro znów może być burzowo, będzie też cieplej niż dzisiaj. 24 w Zakopanem, 25 w Rabce Zdroju i 26 stopni będzie w Nowym Targu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dochęka i Włodka dzisiaj z życzeniami, bo to środa 15 lipca, czyli Henryka Włodzimierza, Dawida, Roxany i Bonaventury imieniny i kolejna godzina z muzyką wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Jak co roku w Rabce Zdrój będzie święto Solanki. To już w najbliższą niedzielę, 19 lipca o 12.30 będą konkursy z nagrodami, występy, kapel, koncerty, pokazy służb ratowniczych. Będziecie mogli zobaczyć też, jak waży się sól. Zaplanowano też seanse w jaskini solnej. A do tego będzie można też wykonać różne badania. To tyle w dużym skrócie o programie wydarzenia, które odbędzie się, przypominamy, w Rabce w niedzielę o 12.30 w amfiteatrze. Szczegóły na ten temat znajdziecie też na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Zarówno dzisiaj, jak i jutro będą pojawiały się burze. Lokalnie może padać też grad. Synoptycy ostrzegają też przed dosyć szybkim podnoszeniem się poziomu wody i przed silnym wiatrem z prędkością dochodzącą w porywach do 65 km na godzinę. W Zakopanem dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Na jutro synoptycy przewidują 24, a w piątek będzie to 26. Co więcej, w piątek również deszczowo, a burze mają się pojawiać w naszym regionie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
6: Radio Ale.

0: Obiecałem, że powiem o wielkim historycznym sukcesie Polski. Choć tak naprawdę była to i Polska, i Litwa. Dzisiaj 15 lipca, a więc rocznica wielkiej bitwy pod Grunwaldem. Przypominamy, że miała ona miejsce w 1410 roku. Bitwa trwała ponad 6 godzin. Jak pamiętacie, została poprzedzona przekazaniem dwóch nagich mieczy i wezwaniem do poddania się, ale niestety dla krzyżaków. Siły króla Jagieły rozgromiły ich. Zginęło niemal całe dowództwo zakonu, w tym Ulrich von Jungingen, no i klęska złamała potęgę militarną krzyżaków. W historii Polski 15 lipca odbyła się jeszcze jedna bitwa, ale o niej nieco później.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.

0: Nowość od sklepu Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
13: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Dzisiaj dokładnie 616 rocznica bitwy pod Grunwaldem, o czym już mówiłem. Po 15 dowiecie się o jeszcze jednej bitwie, na pamiątkę której odbywa się również impreza, podobnie jak pod Grunwaldem. A już za chwilę punktualnie o 3 u nas najnowsze wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex uważajcie na ulicy Podhalańskiej w Maruszynie. Wystające elementy krat mogą być niebezpieczne. W części z kraju i ze świata w związku z nawałnicami, jakie przechodzą nad Dolnym Śląskiem, we Wrocławiu zebrał się wojewódzki sztab kryzysowy. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Po reklamie.
0: Tu Radio Alex. Minęła 15. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Sołtys Maruszyny ostrzega kierowców przed niebezpieczeństwem na ulicy Podhalańskiej. Na odcinkach drogi z korytami odprowadzającymi wodę uległy uszkodzeniu stalowe kraty zabezpieczające. Część ich prętów odkształciła się pod ciężarem przejeżdżających pojazdów i wystaje ponad jezdnię, stwarzając ryzyko uszkodzenia samochodów. Jak informują władze sołectwa, w ostatnim czasie doszło już do uszkodzenia opony przez wystający element kraty. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zmniejszenie prędkości i zwracanie uwagi na stan nawierzchni, zwłaszcza podczas mijania się pojazdów na wąskim odcinku drogi. Sprawa ma zostać zgłoszona do Urzędu Gminy Szaflary z wnioskiem o pilną naprawę uszkodzonych zabezpieczeń. Teraz w Radiu Alex wracamy do tematu szczepień. Nowotarski sanepid alarmuje, spada liczba zarówno noworodków, jak i nastolatków szczepionych na podstawowe choroby zakaźne. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary. W tej chwili wynoszą one po 1000 zł dla każdego z rodziców.
7: Są dzieci, które ze względu na swój stan odporności immunologicznej, chore dzieci, które nie mogą się szczepić. Jeżeli tak zwana wyszczepialność stadna będzie poniżej 90%, to te dzieci niestety są narażone, że złapią choroby zakaźne. Jeżeli mamy procent poniżej 80%, a mamy nawet wyszczepialność poniżej 50% w pierwszym roku życia, no to jest bardzo duży problem dla tych dzieci.
1: Sanepid prowadzi obecnie nadzór nad dziećmi, które miały kontakt z dziewczynką, u której wykryto gruźlicę prądkującą. Dziecko nie było zaszczepione. W ciężkim stanie trafiło do szpitala. To pierwszy przypadek tej choroby w powiecie nowotarskim od lat, mówiła Jolanta Bakalarz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: W najbliższą sobotę w Krościenku nad Dunajcem odbędzie się jarmark krośnieński. O godzinie 14 na scenie amfiteatru pod wierzbą rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych reprezentujących różne części naszego regionu. Od Pienin przez Spisz i Orawę, po Lachów i Podhale. Nie zabraknie również konkursów, wspólnej zabawy oraz góralskiego koła fortuny. Na odwiedzających będą czekały regionalne stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami. O godzinie 20 na scenie wystąpi gwiazda wieczoru Future Folk. Tyle wiadomości z regionu. Anna Grudek. Dzisiaj to już ode mnie wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny z najważniejszymi doniesieniami z kraju i ze świata.
8: We Wrocławiu zebrał się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy. Najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łama drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyclik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
9: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W Jeleniej Górze przez cały dzień ma trwać dziś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
8: We Wrocławiu padać już przestało, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignota. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono o 18:00. Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim, który jest w Sejmie. Jakubie, jaki jest cel dzisiejszych rozmów z szefem rządu?
10: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok. Z Sejmu Jakub Rybski.
0: W Radiu Alex przekazujemy ostrzeżenie od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To dokładnie ostrzeżenie drugiego stopnia, m.in. dla powiatów tatrzańskiego i nowotorskiego przed burzami. Alert obowiązuje do 22:00. Burzom mają towarzyszyć miejscami bardzo silne opady deszczu do 55 mm na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Taka burzowa pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia. Jesteśmy w samym środku tygodnia, czyli mamy środę. To jest 15 lipca. 616 lat temu były dwa nagie miecze, no a potem wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem. Była też bitwa o krowę. O co chodzi? O tym na pewno w tej godzinie. Zostańcie z nami. Łukasz Tymków, zapraszam.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Jak już mówiliśmy wam o 14 w naszych regionalnych wiadomościach, można dostać zbiorniki na deszczówkę w Czorsztynie. Wnioski można składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Czorsztyn i macie na to jeszcze tydzień, do najbliższej środy 22 lipca. A tymczasem w naszym regionie sporo deszczu nam się szykuje w najbliższych dniach i o tym szczegółowo powiem wam za chwilę w naszej najnowszej prognozie pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
0: Przypominamy o ostrzeżeniu IMGW dotyczącego burz, które pojawiać się będą zarówno w Nowym Targu, Rabce, jak i Zakopanem. Deszczowa aura i burze mogą pojawiać się aż do końca tygodnia, czyli do niedzieli. Dzisiaj na termometrach maksymalnie będziemy mogli odnotować od 18 stopni w Rabce do 21 w Zakopanem. Jutro będzie od 24 do 26. Najcieplej zapowiada nam się piątek z temperaturą 26 stopni w Zakopanem, w którym to w sobotę i w niedzielę będzie od 21 do 22 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: dziś kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem, ale w naszej historii była też bitwa o krowę. A dokładnie był to zatarg pomiędzy mieszkańcami Świdwina i Białogardu. Wszystko miało miejsce również 15 lipca, ale to był 1469 rok. Konsekwencje były poważne. Zginęło 300 Białogardzian, 100 trafiło do niewoli, a mieszkańcy Świdwina zdobyli nie tylko chorągiew, ale i 300 wozów z łupami. Na szczęście od 500. rocznicy tego wydarzenia, czyli od 1969 roku, na przemian w Białogardzie i Świdwina, pamiątkę tego zdarzenia, odbywają się zawody sprawnościowe, które nawiązują do czasów średniowiecznych. Ten, kto je wygrywa, na okres roku wchodzi w posiadanie krowich rogów. Co więcej, fest ten kończy wielka uczta, wołowinę dostarcza Białogard, a piwo Świdwin. Polska historia jest jednak piękna, prawda? Nie tylko wojny światowe, ale i też z sąsiadami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok opoczny nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: życiu jest tak, że jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, a u nas jest oczywiście czas na muzykę wybraną na lato. Ta powróci tuż po 16. Jest też czas na wiadomości. I one właśnie za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: Takie jak wszystkie serki w

0: Reklam przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
0: Po reklamie.
2: Gdybym był zegarem albo wieżą zegarową, to zrobiłbym teraz bim bam bom. Ale że nie jestem, to tylko informuję. Minęła 16. Czas na wiadomości.
3: Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
4: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
5: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
4: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
6: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szwank. W związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
4: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiSie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
3: Dziś wieczorem o awans do finału mundialu zawalczą reprezentacje Anglii i Argentyny. Zwycięzca tego starcia spotka się w niedzielę w finałowym meczu z jedenastką z Hiszpanii. Argentyna to broniący tytułu mistrz świata, a Anglicy marzą tylko o jednym.
7: W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek. Czeka nas trudny mecz, pełen emocji, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel. Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Do 22 na Podhalu obowiązuje jeszcze ostrzeżenie przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem, którego prędkość w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalna dziś wynosić będzie od 18 stopni w Rabce do 21 w Zakopanem, a jutro wciąż może być jeszcze burzowo w naszym regionie, zwłaszcza w powiecie nowotarskim, a temperatura maksymalna sięgnie nawet 26 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Granie i smarowanie w tej godzinie zabrzmiało dziwnie, prawda? Ale spokojnie, wszystko się niedługo wyjaśni. To jest środa, 15 lipca. Łukasz Tymków, zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.
9: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: O co mi chodziło z tym smarowaniem tuż po 16? Już tłumaczę. Dzisiaj jest taki ważny dzień w historii przemysłu spożywczego, bo w 1869 roku pewien Francuz, a dokładniej to Hippolyte Megemurier, opatentował margarynę. Zrobił to na zlecenie cesarza Napoleona III. Chodziło po prostu o to, żeby znaleźć tańszy zamiennik masła na potrzeby francuskiej armii i marynarki. No, to mamy posmarowane, a już niedługo będziemy mówili o tym, co dzisiaj wydarzy się na mundialu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr. 5,99.

0: reklamie.
1: Zarówno dzisiaj, jak i jutro będą pojawiały się burze. Lokalnie może padać też grad. Synoptycy ostrzegają też przed dosyć szybkim podnoszeniem się poziomu wody i przed silnym wiatrem z prędkością dochodzącą w porywach do 65 km na godzinę. W Zakopanem dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Na jutro synoptycy przewidują 24, a w piątek będzie to 26. Co więcej, w piątek również deszczowo, a burze mają się pojawiać w naszym regionie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Anglia czy Argentyna? To pytanie na razie spędza sens powiek wszystkim kibicom piłki nożnej. Mecz tych dwóch potężnych drużyn, które grają w półfinale Mundialu 2026, dzisiaj o 21:00. Po raz ostatni te reprezentacje grały ze sobą w 2005. To było spotkanie towarzyskie i zakończyło się triumfem synów Albionu. Czy tak będzie też dzisiaj? No trudno jest mi znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale specjaliści bukmacherzy obstawiają, że właśnie Anglia ma większe szanse na to, żeby przejść do finału. Z drugiej zaś strony Leo Messi, który ma wielkie ambicje na to, żeby swój ostatni mundial zamknąć udziałem w finale, a więc, no, zapowiada się kolejny fantastyczny mecz i góra emocji sportowych.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka, Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodno-Ławecka, Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Po reklamie.

0: Prawie 5 godzin od momentu, kiedy powiedziałem wam po raz pierwszy dzisiaj dzień dobry. No i nieco ponad 5 godzin przed pierwszym gwizdkiem na dzisiejszym drugim półfinałowym meczu na Mundialu. No, czyli tuż przed 17. Przyszła pora na to, żeby się pożegnać. Już za chwilę Łukasz Jakubczyk i program Po godzinach, a ja zapraszam was jutro tuż po 12. A teraz Łukasz Tymków mówi wam do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
1: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
2: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Środa, 15 lipca, na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne.
6: Kolejny incydent z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżur na naszych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe z Królewca. Prowadziły one agresywną obserwację naszych ćwiczeń z integracji systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się natomiast do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone maszyny. Wczoraj, przypomnijmy, polskie samoloty chwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi 30 km na północ od Ustki. Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
7: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach: Sachryniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie. A ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
8: Wydzielone są środki i teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytków. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
7: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sachryniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
6: Jest porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina – pomysłowość i doświadczenie, a Unia – bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.
5: Ciekawie to wygląda na mapach pogody dla Podhala i dla Podbeskidzia. W zasadzie do końca tego tygodnia powinniśmy się spodziewać lokalnych burz z intensywnym deszczem. Burzowo może być jeszcze dzisiaj na przykład i w Tatrach, i w Beskidach. W czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę co do temperatury, no to jutro i w piątek nieźle. Na Podhalu w okolicach 20-22-23 stopni. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, powyżej 25 stopni. A w weekend kilka stopni mniej. 15 lipca, czyli środa, w pół do weekendu. Nie wiem, czy tak to odczuwamy, ale fajnie brzmi, to warto o tym wspominać. Fajne brzmienia także i w programie Po godzinach w Radiu Alex. Zaczynamy Andy Dust, na początek Zokaria. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22. A teraz mamy 3 minuty po 17.

0: Ci Sara Albano i Romina Power w Radiu Alex, a wcześniej zachęcali nas do tego, by się wybrać na plażę. Grupa Rigueira, Vamos a la Playa. No my dzisiaj nie będziemy zachęcać do tego, by się wybrać na plażę, bo różnie to może być z pogodą. Na pewno będziemy spoglądać na ciekawe wydarzenia, które przed nami w najbliższym czasie. Na pewno też będzie trochę muzycznego świata. Na przykład recepta się pojawi na formę po 60. Będzie wyprzedaż muzyki i wizerunku, no i pierścionek, o którym mówi teraz cały świat. O piłce nożnej też mówi, więc ten temat również pojawi się na naszej antenie. A za chwilę gramy dalej, za chwilę w Radiu Alex. Też trochę po piłkarsku. La Copa de la Vida i Ricky Martin.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Radio Alex.

Luis Fonsi i Demi Lovato w Radiu Alex. Wracamy z propozycjami na weekend. W niedzielę święto Solanki w Rabce Zdroju. W amfiteatrze przy ulicy Chopina nie tylko podkreślone zostaną wyjątkowe walory lecznicze Solanki oraz uzdrowiskowy charakter miasta, ale będą także inne atrakcje typu tor przeszkód z Bujnika, warsztaty garncarskie, rękodzieło, ziołolecznictwo, pszczelarstwo, akademia kulinarna, będzie fotobudka, będą warsztaty, konkursy z nagrodami, występ kapel, koncerty, pokazy służb ratowniczych. Warto się tam wybrać. Początek o godzinie 12:30. Bawcie się dobrze. Radio.

0: Pitbull i Chris Brown w Radiu Alex. Za chwilę będzie już 18. Będą wiadomości, będzie też najnowsza prognoza pogody, a po 18 coś zaskakującego z rynku muzycznego. Ktoś spieniężył swoje dotychczasowe dokonania, ba, nawet nazwę zespołu. Szczegóły po 18 będziemy też u nas i sprawdzimy, co fajnego przed nami. Bądźcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
0: Na zegarze 18, Ewa Kwaśny ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
2: Niebezpieczne burze z silnym deszczem i wiatrem oraz lokalnie opadami gradu przechodzą dziś przez południową część Polski. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują od Leszna i Wrocławia na zachodzie przez Łódź i Kraków po krańce wschodnie. Aktualne mapy pogodowe sprawdza nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Magdo, jak przemieszcza się ten burzowy front?
3: Teraz intensywnie pada i grzmi od Poznania przez Łódź do Przemyśla, ale miejscami może padać też na Opolszczyźnie, Śląsku, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty wydane przez synoptyków obowiązują do późnych godzin nocnych.
4: Na południu i w centrum kraju prognozowana suma opadów wyniesie miejscami do 55 mm, natomiast lokalnie, punktowo, te wartości mogą osiągać od 70 do 90 mm.
3: Mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW. W centrum, na południu i na południowym wschodzie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro prawie wszędzie poza północno-wschodnią częścią kraju może przelotnie padać deszcz i pojawią się burze, lokalnie z gradem. W piątek znów burzowo w całej zachodniej połowie Polski i upalnie do 32 stopni na zachodzie.
2: Ulga podatkowa to nowy pomysł branży producentów peletu na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów tym opałem. Przedstawiciele Polskiej Rady Peletu spotkali się z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska. Wobec drastycznych podwyżek cen trocin wykorzystywanych do produkcji peletu, ceny za opał skoczyły do nawet 2000 zł za tonę. Igor Skrzypek, Igorze, czego oczekuje branża peletu?
5: Utrzymanie podaży drewna na stabilnym poziomie, bo bez drewna nie będzie trocin. Przedstawiciele branży usłyszeli od Ministerstwa Klimatu, że mogą na to liczyć. Polska Rada Peletu przedstawiła też pomysł, w jaki sposób można byłoby obniżyć koszty zakupu peletu.
6: Użytkownik końcowy, który kupi pelet w tym roku z fakturą i będzie w stanie zapewnić, że jest to pelet najwyższej klasy jakości, klasy A1, będziemy się starać o to, żeby jakiś upust na koniec roku podatkowy taki użytkownik uzyskał.
5: Wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz proponuje na przykład możliwość odliczenia części podatku VAT na koniec roku w deklaracji PIT. Na razie nie wiadomo, czy rząd będzie chciał taki pomysł zrealizować.
0: Zmienność w pogodzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Tak ma być w zasadzie do końca tego tygodnia. Jutro i słońce, i chmury, i trochę deszczu, i burzowo może znowu się zrobić. Na termometrach w Zakopanem jutro 22 stopnie, w Nowym Targu 24, w Bielsku Białej jutro nawet 26. W piątek jeszcze bardzo ciepło, a na weekend zrobi się delikatnie chłodniej. Na Podhalu będzie w okolicach 20 stopni, a jeśli chodzi o Podbeskidzie, to trochę poniżej 25. 15 lipca. Ja wiem, że dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, ale po co o tym mówić, skoro i tak nikt tego nie świętuje, chyba że minuta mniej klikania niż wczoraj też się w to wlicza. Wracamy do muzyki na początek tej godziny w Radiu Alex. Mons Zermelo, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 18.

0: Summer is Magic, Christian Marki i Solea w Radiu Alex. Oni z całą pewnością dopiero budują swoje muzyczne imperia, a grupa Iron Maiden to imperium sprzedała. Chodzi o muzyczne portfolio, wizerunek i nawet o nazwę. Mówi się, że to jest wstęp do hologramowej trasy zespołu, która być może zostanie zrealizowana w przyszłości. Także panowie będą na wiecznych wakacjach, a hologramy będą dla nich zarabiać pieniądze. No brzmi jak plan idealny. Za chwilę w Radiu Alex Ace of Base będzie, o, prawie w tym temacie, Beautiful Life.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jaka Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Ścienny na filcu Milwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. na antenie radia Alex. Wracamy teraz do naszego regionu w sobotę w Krośnieńku nad Dunajcem. Jarmark Krośnieński. Od 14 na scenie amfiteatru pod wierzbą rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych reprezentujących różne części naszego regionu. Od Pienin przez Spisz i Orawę, Polachów i Podhale. Nie zabraknie również konkursów, wspólnej zabawy. Będzie też góralskie koło fortuny. No i będą też gwiazdy. Gwiazdą wieczoru będzie Future Folk. Będą też regionalne stoiska z rękodziełem i z lokalnymi przysmakami. Polecamy to w najbliższą sobotę w Krościeńku nad Dunajcem. A u nas za chwilę kolejna porcja muzyki w Radiu Alex. Będzie zespół Enej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: Superi, znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: The Fate of Ophelia to jest Taylor Swift w Radiu Alex. Za chwilę będzie 19:00, sprawdzimy wiadomości i prognozy pogody. Do Taylor Swift wrócimy nieco później, natomiast po godzinie 19:00 będzie recepta na formę po 60. Będziemy też u nas w regionie z kolejną propozycją na weekend. Polecam i zapraszam. Fajnie będzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 19:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Amerykańska armia przeprowadziła nowy atak na Iran. Jak podaje centralne dowództwo USA, na celownik wzięto nabrzeżne systemy rakietowe oraz arsenały pocisków. Uderzenia trwały 1,5 godziny. Amerykanie wyjaśniają, że celem operacji było osłabienie możliwości Iranu do przeprowadzenia ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus. Dwie osoby zatrzymane w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. To lekarka i pracownica szpitala. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz. Aniu, co wiadomo na ten temat?
5: Kobiety zostały zatrzymane przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Cyfrowego. Lekarka i pracownica placówki zostały przewiezione do prokuratury. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Agnieszka Żyłka, trwają przeszukania w różnych miejscach. Policjanci zabezpieczają sprzęt komputerowy, dokumenty. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety.
4: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10. czworaczki w 37-letniej historii tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama pani Magda przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
6: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
4: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
7: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
8: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
9: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kilogramów. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy 4 swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
8: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków.
4: Dodajmy, taki poród zdarza się niezwykle rzadko, raz na 700 tysięcy właśnie przypadków. Maleństwom i ich rodzicom życzymy dużo zdrowia.
0: Czwartek to chyba ma być najlepszy pogodowo dzień tego tygodnia na Podhalu, no bo jutro 20 stopni w Zakopanem, 24 stopnie w Nowym Targu. Najwięcej słońca przede wszystkim się pojawi, choć też może być burzowo. Co do Podbeskidzia, to tutaj najlepiej ma być i w czwartek, i w piątek. Najcieplej, tak, 26 stopni jutro, w piątek 27-28. Na weekend wszędzie spadek temperatury, jakieś 2-3 stopnie. No i też wrócą do nas burze, chociaż one i w piątek mogą się u nas pojawiać już gdzieniegdzie. Piętnasty lipca, 8 lat temu, Francja pokonała Chorwację 4-2 i została piłkarskim mistrzem świata. No w tym roku, jak wiemy, tego sukcesu nie powtórzy, bo w półfinale Francuzi przegrali wczoraj z Hiszpanią 0-2. A u nas teraz nie Hiszpania, nie Francja, teraz będzie Kolumbia, będzie Shakira w Radiu Alex. Waka waka, this time for Africa. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 19:00.

0: Krzysztof Krawczyk w Radio Alex w programie Po godzinach na wakacjach. Forma Lenego Krawica na pewno nie jest na wakacjach. 62-latek zaskakuje tym, jak wygląda, jak się rusza. A będzie się można o tym przekonać jutro w trakcie koncertu w Gdańsku. Ale teraz nie o koncercie, teraz o jego recepcie na zdrowie i młody wygląd, bo pochwalił się tym niedawno w wywiadzie. Ćwiczenia. Od 30 lat ma tego samego trenera personalnego, dokładnie rozpisany plan treningowy, dba o dietę i tak dalej. No i przede wszystkim dba też o to, by nie przesadzić. Trochę tego jest, ale jak widać, przynosi rezultaty. A muzyka wybrana na lato za chwilę przyniesie nam dobre dźwięki od pana, który nazywa się Erch Overkill, a później będzie Kapela Harnasie w Radio Alex.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: Baciary w Radiu Alex to jest muzyka wybrana na lato, a teraz czas na zaproszenie na piątek do stacji Kultura, bo tam kolejny wernisaż. Tym razem swoje prace zaprezentuje laureat zeszłorocznej edycji Młodego Zakopanego Paweł Młynarczyk. Absolwent Kennera ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury. Wystawa nosi tytuł Przekrój.
1: Nazwa nawiązuje do mojej profesji, ponieważ zajmuję się architekturą, ale też to jest taki gra słów, że to jest po prostu przekrój jakby przez moje lata pracy właśnie malarskiej, głównie malarskiej.
2: Czyli taka trochę retrospektywna wystawa.
1: Delikatnie retrospektywna, ale bardziej chciałbym się mimo wszystko skupić na tych najnowszych pracach.
2: Co zobaczymy?
1: Zobaczymy tematy lżejsze, takie jak na przykład martwe natury, pejzaże, też dość sporo pejzaży. Mamy też część osobistą, która dotyczy jakby moich emocji związanych z dorosłością.
0: Z Pawłem Młynarczykiem, artystą i architektem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Ja przypomnę, wernisaż w stacji Kultura już w najbliższy piątek. Polecamy.

0: Velvet Fix Me, bardzo dynamiczne dźwięki do rozgrzewki na antenie Radia Alex, do rozgrzewki przed kibicowaniem, bo za nieco ponad godzinę drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Ten temat na pewno pojawi się po godzinie 20 na naszej antenie, ale będzie też o najważniejszym pierścionku w show biznesie. Bądźcie z nami, a za chwilę w Radiu Alex najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Michał Zieliński ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
4: Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu na Wołyniu zostały dziś podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To efekt prowadzonych od wczoraj prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. To jest teren dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia w 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii wymordował ponad 1050 osób. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Magdo,
4: gdzie teraz prowadzone są te prace?
5: W Woli Ostrowieckiej, w nieistniejącym już dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma około 6,5 na 2,5 metra. Badacze szacują, że może w niej być od kilkudziesięciu do 100 osób.
6: Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Właśnie jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego prawdopodobnie największego dołu śmierci, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku.
5: Powiedział mi przed chwilą ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.
4: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązuje działaczy ugrupowania do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, a chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. O tej decyzji informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodaje, jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane będzie oświadczenie, w którym mają potwierdzić, że nie są członkami takich stowarzyszeń. Czas na wypełnienie oświadczenia to 7 dni od jutra. Jest tymczasowe porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę. Ambasadorowie państw Unii uzgodnili utrzymanie obecnego poziomu do 23 lipca. Gdyby nie było tego porozumienia, to Rosja mogłaby więcej zarabiać na eksporcie ropy. Decyzja daje państwom członkowskim ten dodatkowy tydzień na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji.
0: Stopni jutro na termometrach w Zakopanem, czyli całkiem nieźle. W Nowym Targu 24 stopnie, w Bielsku Białej 25-26. Jutro zmienne zachmurzenie i słońce, i chmury, i może być burzowo. Burzowo także w piątek, w sobotę, w niedzielę, początek przyszłego tygodnia pod tym względem. No niestety nie chce się zmienić. 15 lipca, dzień bez telefonu komórkowego, ale też Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Aż dziwne, że te dwa święta przypadają tego samego dnia. Jak dobrze wiemy, młodzież umie w telefony jak mało kto. Wracamy w Radiu Alex do muzyki. Teraz Kylie Minogue, a później Lady Gaga. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Rumba i Dance Band w środowym po godzinach w Radiu Alex. O czym pisze się w kolorowej prasie? W polskiej to wiadomo. Mandaryna, Michał Wiśniewski, znowu razem. No informacja roku. Za to za oceanem pojawiają się zdjęcia pierścionka ślubnego Taylor Swift. Widać, że nie jest to świecidełko z sieciówki. O dziwo nikt nawet nie mówi, ile to mogło kosztować, ale pewnie spokojnie można sobie za to kupić willę z basenem w górach czy nad morzem. Fotografia stała się wiralem i według specjalistów od marketingu show biznesowego to może być wyznacznik trendów na kolejne zaręczyny, wesela, śluby, aż współczuję chłopakom, którzy w najbliższym czasie no właśnie mają takie plany. Trzeba będzie bardzo głęboko sięgnąć do portfela. Za chwilę w Radiu Alex Limal, a później Skolim, Blanka i Krackhaus będzie niewinna.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Avicii i Dante Miński, Hey Brother w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Inna muzyka po godzinie 21 będzie brzmiała z głośników, no bo przed nami drugi półfinał Mundialu. Anglia-Argentyna. We wczorajszych typach dotyczących meczu Francja-Hiszpania to Francuzi byli faworytami, a jak wiemy, no przegrali 0-2. Dzisiaj bukmacherzy typują Anglię, tak jak wczoraj Francuzów, o włos nad rywalem. Jak wiemy, różnie może być, więc nie ma co się przejmować tymi typowaniami. Mecz Anglia-Argentyna w drugim półfinale Mundialu o 21.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Dario G w programie Po godzinach w Radiu Alex na wakacjach. Chwilę przed 21, za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Po 21 gramy dalej i trzymamy kciuki za swojego faworyta w półfinale Mundialu. Anglia czy Argentyna? Może być ciekawie, może na pewno będzie. Miłego kibicowania.
1: Radio Alex.
0: Jest już 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Michał Zieliński.
2: Zaczniemy od krajowej polityki. Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Tak jest i pozostanie cel działań, napisał przed kilkunastoma minutami na platformie X Mateusz Morawiecki. To jest reakcja byłego premiera na ultimatum kierownictwa PiS, albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Grajner.
3: Dobry wieczór.
2: Co jeszcze napisał były premier Morawiecki?
3: Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się. To fragment dłuższego wpisu. O ocenę ultimatum dla stowarzyszeń pytałam polityków. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oceniają, że w Prawie i Sprawiedliwości jest coraz większy rozłam, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego pokazuje tylko, że nie ma on pełnej kontroli nad swoją partią.
4: Ludzie Morawieckiego już są dawno mentalnie poza PiS-em i myślą o tym, żeby budować swój projekt, i myślę, że to będzie pretekst do tego, żeby jedni wyszli, a drudzy zostali wyrzuceni, tak de facto.
3: Powiedział mi Dariusz Joński z KO. Pytałam o zdanie kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale żaden nie chciał skomentować decyzji kierownictwa partii.
2: W Stanach Zjednoczonych rosną obawy przed ponownym wybuchem wojny na pełną skalę z Iranem, po tym, gdy Amerykanie przez półtorej godziny bombardowali nadbrzeżne instalacje rakietowe reżimu. Doniesienia mediów na ten temat śledzi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz, poinformowało centralne dowództwo w swoim komunikacie. W ciągu ostatnich dni USA zintensyfikowały działania, a dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Portal Axios informuje, że wczoraj Donald Trump odbył z doradcami naradę w sprawie Iranu. Jutro ma wygłosić orędzie do narodu. Temat nie jest znany, ale spekuluje się, że może dotyczyć również sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Trzynaście stopni najbliższej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu odrobinę cieplej, 14 stopni w Bielsku Białej, najcieplej 15. Zamglenia mogą się gdzieniegdzie pojawiać, także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, noga z gazu. Jutro najcieplej będzie w Bielsku Białej 26 stopni, w Nowym Targu 24, w Zakopanem 20. Może być burzowo, ale też mają się pojawiać dłuższe chwile ze słońcem. Wiadomości i najnowsza prognoza pogody za nami. Kolejne wiadomości w Radiu Alex za niespełna godzinę, a do tego czasu mnóstwo muzyki wybranej na lato. Roy Orbison na początek, a później 18 i ich najnowsza propozycja You Got The Look. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, dobry wieczór.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.
10: Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Środa, 15 lipca i 22 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Michał Zieliński.
4: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać to lotnisko?
5: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
6: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
5: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
4: Episkopat Argentyny, wskazując na naukę papieża Franciszka, apeluje do narodu, by przeżył mecz z Anglią w duchu pokoju i szacunku. W tym apelu przygotowanym przez doradców argentyńskiego kościoła jest mowa o wciąż żywym bólu związanym z wojną o wyspy Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią w latach 80. zeszłego wieku, ale też o tym, że sport to osobna scena stosunków między narodami. Media w obu krajach poświęcają dodatkowe miejsce niechęci, która pozostała po tamtej wojnie, ale najważniejszy jest oczywiście wymiar sportowy, walka o finał mundialu. W sieci właśnie pojawił się najnowszy zwiastun Gwiazdozbioru Psa, nowego filmu słynnego reżysera Ridleya Scotta.
7: W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin i Guy Pearce.
4: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Kiedy ten film trafi do naszych kin?
7: 28 sierpnia. To jest dreszczowiec z akcją w postapokaliptycznym świecie, w którym chodzi o to, by przetrwać i zachować człowieczeństwo. Młody pilot i były żołnierz żyją z dala od brutalnej rzeczywistości i nagle trafia do nich tajemniczy sygnał radiowy.
8: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
9: I'm Seema.
7: Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hallera o tym, że zawsze warto szukać miłości i sensu.
3: Burzowo będzie do końca tego tygodnia, to znaczy prawdopodobieństwo burz jest bardzo wysokie i w czwartek, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę na Podhalu i na Podbeskidziu. Na termometrach taki miszmasz trochę, w Zakopanem 20 stopni jutro, w piątek też 20 stopni, natomiast jeśli chodzi o Bielsko, to tu dużo cieplej, 26 stopni jutro, w piątek nawet 28. W weekend i na Podhalu, i na Podbeskidziu zrobi się nieco chłodniej. Środowy program po godzinach właśnie się kończy. Jutro, czwartek, będziemy bardzo blisko weekendu i na pewno ten weekend tak lokalnie będziemy planować. Łukasz Żegobczyk, dziękuję za dziś. Dobrej, spokojnej nocy. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.